Malta, em que chamamos se podcast, vamos lá. Bando a mexer, tu terás bando. Vamos lá. Já se entretém, mnie, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę, nie będę. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jestem, lśnię.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to

Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

właśnie takim wejściem, jakim wejściem zaliczyłem Bittersweet Festival, który odbył się nie w poprzedni, tylko jeszcze poprzedni weekend, bo jednego You've Got The Vibe w te wakacje z wami nie było. Ale wraca Maciej Bancerz przed mikrofon, Weronika Pawlak realizuje. W tle już leci Tommy Cash z Iggy Mel, Miss Universe, ich najnowszy kawałek, który był chyba wypuszczony nawet w dniu koncertu, który się odbył w Poznaniu. Był to koncert spontanicznie zorganizowany. Jeden z artystów nie mógł dojechać i wtedy Tommy Cash wskoczył momentalnie, chyba na kilka dni przed samym wydarzeniem, na pierwszy dzień od razu. I tak naprawdę dla wielu to był pierwszy koncert tego dnia, który był wypełniony muzyką, którą warto zobaczyć na koncercie. Bittersweet ma bardzo dobry Good Taste Music, tak się nazywa organizacja, która tworzy Bittersweet. Jest to druga edycja. Jest kilka rzeczy, które wymagają poprawy albo są pewne obawy, ale o nich może nie będziemy wspominać, tylko o tych fajnych emocjach i przeżyciach, które na Bittersweetie razem z przyjaciółmi zobaczyłem. Lorde za chwilę z Man of the Year, a potem przejdziemy do artysty, którego niestety nie zobaczyłem, a właściwie zobaczyłem tylko na 2 minuty, ale bardzo chętnie bym się wybrał, gdybym był po prostu specjalnie na ich koncert, jak się też zdarzy z wieloma artystami, których dziś usłyszymy. Zapraszam do Bittersweeta.

Nowozelandkę, którą właśnie słyszeliśmy, czyli Lorde. Udało mi się usłyszeć w ciągu roku ostatniego dwukrotnie już po wydaniu tego albumu. Widzę, jak się zmieniło też podejście koncertowe, przynajmniej na festiwalu, w stosunku do tego, jak intymny był koncert w łódzkiej Atlas Arenie. Oba koncerty miały w sobie coś fajnego, ten był bardziej może imprezowy i nie dziwię się, bo też pewnie było mniej osób, które śpiewają wszystkie piosenki słowo w słowo, gdy na arenie właśnie można było to dostrzec. Man of the Year jest piosenką pełną kontrastów i też ten festiwal Bittersweet sam sobie w nazwie ma ten kontrast i kontrastem też są pewnie przeżycia uczestników. Niektórzy byli właśnie utknięci w jakichś kolejkach, a inni przeżywali swoje najlepsze chwile, gdy pan sterujący kolejką miał jakieś śmieszne przyśpiewki albo zagadanki i bardzo ludzie go docenili. Później się okazało, że to chyba nawet ktoś był z lokalnego teatru, akurat sobie tak dorabiał, sterując tłumem na Bittersweecie. Swoją drogą teatr muzyczny z Poznania też wystąpił i wiele takich inicjatyw. Była też muzyka poważna, na sam koniec wybrzmiał Bitter Chopin, Sweet Chopin, gdzie Bass Astral zagrał tą pierwszą część, na którą niestety nie zdążyłem, bo była bardzo krótka, po czym przy klasycznej muzyce wykonanej przez japońską artystkę, którą jeszcze dzisiaj chyba usłyszymy, to zostawię dla Was. A teraz słyszymy w tle najnowszy kawałek od MPH, chyba jeszcze nawet nie było go, gdy był Bittersweet, razem ze Skrillexem, Mirage. Bardzo ciekawy kawałek, który trafił gdzieś na moją playlistę i przypadkiem się zdarzyło, że mam okazję go zagrać przy okazji Bittersweeta i omawiania tego festiwalu. Niezawodne też było oczywiście tego dnia Moite, na które się wybraliśmy właściwie z Lorde, a ja dołączyłem po chwili, zostając na parę minut na MPA. Moite sale przed nami, po czym główny punkt, headliner tego dnia, czyli Gorillaz. Posłuchamy Gorillaz z Idols, The God of Lying, bo Idols też słyszałem w tym roku.

0: approach the unknown, the spiritual, the alien.
1: Who am I?

zakończył pierwszy dzień pełen emocji i przeróżnych artystów z krańców muzyki i emocji, ale jednak budzących bardzo fajne skojarzenia, szczególnie te koncertowe. Słyszymy jeden z najnowszych kawałków we współpracy ze Stromae. Paul Kalkbrenner, co ciekawe, ujawił mi się już wcześniej na tym festiwalu. Ktoś nosił jego koszulkę, ale miał włosy i już myślałem, że Paweł z Niemiec zdążył odwiedzić Turcję na parę dni, ale nie. Okazało się, że wszystko jest po staremu, a muzyka jest po staremu bardzo dobra. Gesse, Sue, Claire, a my za chwilę posłuchamy Chetta Fakera z utworem Low, który słyszałem już następnego dnia.

jest jeden z moich ulubionych utworów, choć nie bardzo znany, Chet'a Fakera, którego już wcześniej miałem okazję zobaczyć jako Nick Murphy na jednym z innych festiwali, już chyba nie pamiętam, może jakimś Kraków Live, ale ten utwór Low gdzieś na moich playlistach się pojawiał wielokrotnie. Tak samo jak ten utwór, który teraz usłyszymy. Co prawda Aurora nie wystąpiła na tym festiwalu, przynajmniej w tym roku, a Tom Odell wystąpił, którego znacie pewnie głównie za Another Love, ale stwierdziłem, że nie będziemy grać banału, tylko zagram mój ulubiony utwór jego z Aurorą, który się składa, że jest właśnie bardzo krótki, więc nie będę długo mówił. Butterflies, a my zaraz usłyszymy Partials Overnight, czyli kolejny zespół, którego nie udało mi się usłyszeć, ale warto było, bo już za chwilę 21.

0: I teraz właśnie już w tle One Way 21 Pilots, nie bez kozery, ich skrót to TOP. Oczywiście był to najbardziej emocjonalny i najciekawszy dla mnie koncert, mimo że widziałem 21 Pilots po raz kolejny, ale jest to kwestia też nostalgii. Zagrali bardzo dużo klasycznych utworów, chociaż niektóre właśnie pominęli, jak Heavy Dirty Soul czy Car Radio. Niektórzy byli zdziwieni, że właśnie tego Car Radio nie było, nawet się nie spodziewali. Tutaj pozdrawiam moją dziewczynę, która wręcz nie spodziewała się, że tak może to zajść. Niestety na festiwalach ta lista jest zawsze, setlista jest okrojona, więc warto wybrać się na pełnoprawny koncert, jednak najnowszy album można było dopiero teraz usłyszeć i fajnie było to usłyszeć, dlatego też posłuchamy dwa utwory z tego najnowszego albumu, który właśnie udało mi się też usłyszeć na samym festiwalu Bittersweet. 21 Pilots, Grow Fear przed nami, a potem Rysy Bash Orchids, bo na sam koniec już w emocjach jedynie trafiłem na jakiś afterowy koncert na PKO BP i był też koncert Grupsona tuż obok na strefie Żubrówki, więc też usłyszałem znakomity remix, który wykonał Sudo. A my teraz słuchamy Grow Fear.
1: Josh, call me back. I'm not opposed to One Way going into Days Lie Dormant, but it does feel like quite a vibe change and

Basista był Bas i Rysy. Orchids, Rysy wystąpiły nie będąc w głównym line-upie Bittersweetu, ale bardzo fajne zakończenie tego wspaniałego dnia i drugiego. Podczas gdy trzeci dzień głównie dostarczył niespodziankę dla tych, co jeszcze nie byli na Robin Williamsie, a dla mnie też satysfakcję małą, ale jakąś, bo kilka utworów z najnowszego albumu Robiego Williamsa, Britpop, który świeżo właśnie wydał, mi się podobało. Tymczasem usłyszeliśmy ich zaledwie parę, ale usłyszeliśmy właśnie ten, który oryginalnie gra z Tonym Iommim legendarnej formacji. A my teraz słyszymy Rocket, tak się nazywa ten utwór, a za chwilę posłuchamy Mid Loverini z L'Impatrice, ale Mid niestety nie udało mi się zobaczyć z powodu wielkich tłumów na Bittersweetie i ciężko przebić się na każdą scenę, mimo że czasowo wydawałoby się, że to jest możliwe. Mid Loverini, a później przejdziemy do czegoś, co usłyszeliśmy na Major Lazer.

co właśnie was przed chwilą zaskoczyło, również mnie zaskoczyło na Major Lazer, na koncercie, który odbył się na main stage'u. Faktycznie może nie jest najlepszym wyborem headlinera. Też uważam, że są dużo ciekawsze propozycje, aczkolwiek moim zdaniem zrobili to, na czego się po nich spodziewałem i nie obiecywałem sobie nic więcej. Usłyszałem też utwór, który w tym momencie leci w tle, Get Free, razem z Amber of Dirty Projectors napisany. Było tanecznie, było imprezowo, może nie było zaskakująco, poza kilkoma momentami, w których nawet nie do końca mnie pozytywnie zaskoczyli, jak Mister Polska wyszedł w pewnym momencie z kawałkiem i razem z nimi zrobił remix na żywo. I było do tego tańczone przez tancerki Major Lazer, które były bardzo zdolne do rozgrzewania tłumów i udzielało się to publiczności, która moim zdaniem, z mojej perspektywy, bawiła się świetnie. Widziałem, jak wszyscy machali rękami, telefonami i czymkolwiek mieli do machania i skakali również. Gdy było to the left, to mi się przypomniał Shiget, na którym ostatnio tego doświadczyłem, więc dla mnie to było pozytywne wrażenie, chociaż pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą. Więc zostawiam was prawie już na koniec z tym Get Free, bo już powoli się zbliżamy do 21. Za chwilę usłyszymy jeszcze w sumie połączenie artystów, których usłyszałem na koniec drugiego i trzeciego dnia, bo drugiego był Alok, w niektórych gronach znany jako Sralok, pozdrawiam te grona, ale na Aloka byłem bardziej z dala, jakoś nie wciągnął mnie jego sposób prowadzenia imprezy, w tym czasie wolałem wybrać Rysy i Grubsona na chwilę, żeby usłyszeć na szczycie w remiksie, a my usłyszymy za chwilę też kawałek, w którym razem z Alokiem jest Faithless, który na sam koniec trzeciego dnia był właśnie najciekawszy z tych końcówek. Oprócz oczywiście Paula Kalkbrennera, ale Faithless mnie zaskoczyło, że zagrali bardzo dużo fajnych coverów. Jednak najnowszy utwór razem jeszcze z Hassamem Harperem i Alexem Christensenem, Club Bizarre, usłyszymy tuż po Get Free. A na sam koniec zostawię was dokładnie tak, jak mnie zostawił Bittersweet, ale jeszcze powiem, o co chodzi.

I ostatnim już kontrastem tego festiwalu żegnam was, bo też taki kontrast mnie spotkał, bo Faithless trafiłem na main stage, której właśnie o pierwszej w nocy grała Zitong Kwong z Japonii, finalistka konkursu chopinowskiego, razem z całą orkiestrą właśnie różne utwory Chopina, w tym walc w M major, który właśnie teraz słyszymy, i tym się właśnie żegnam, a już za chwilę postscriptum, więc zostańcie jeszcze z Radioaktywne.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

polskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się rozmawiamy.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

losu, co wczoraj ideą, lecz po były mam całą żabę, albo koni.

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. 2 minuty po godzinie 21 na radiowym zegarze i dzisiaj zaczynamy. A czy skończymy o czasie, to się okaże, bo muzyki mam dużo. Już wiem od Maćka Pancerza, że po mnie, po nas tutaj będzie tylko playlista, więc jeżeli trzeba będzie przedłużyć te 2-3 minuty, to możemy to spokojnie zrobić. Także dzisiaj plan w sumie zapowiadany. To, co w zeszłym tygodniu na zakończenie powiedziałem, się dziś zmaterializuje. Dzisiaj nowa płyta Juniusa, czyli Sotera. No i generalnie takich mocniejszych, gitarowych, ciekawszych brzmień, nieszablonowych, do 22 nie zabraknie. Szczegóły na fanpage audycji Postscriptum już za moment zapowiedź tam wrzucę. Co będzie można dziś usłyszeć? Będzie wokalnie, lirycznie na swój sposób, będzie też gitarowo i zaczniemy sobie od zespołu, który już tutaj wielokrotnie bywał, ale akurat w ostatnim czasie, no parę miesięcy temu trochę więcej, a później nie. Mowa o SOM. Czyli to już jest jasne wskazanie kierunku, w którym dzisiaj będziemy podążać. No i akurat ten singiel znakomity, nie znalazł się na nowym albumie tej amerykańskiej grupy. Funkcjonuje trochę jako taki samotny byt z drugim utworem, który jest bezpośrednio po nim. No i jest jakby urwany na końcu, o czym się przekonamy za te 5,5 minuty. Youth Decay. Tak zaczynamy dzisiejsze Postscriptum.

No i właśnie tak nagle urywa się Youth Decay. No normalnie jest zbrodnia dla mnie na tym utworze, bo to można byłoby tak ten motyw ciągnąć i doprowadzić do jakiegoś spokojnego końca, to się po prostu tak urywa. No ale taki pomysł na to miał Will Benoit i spółka, czyli zespół SOM. Generalnie epka Awake, czy Awake, Sedate, Youth Decay, to jest rocznik 2021, to zanim jeszcze pojawił się The Shape of Everything, czy Let the Light In z zeszłego roku, nie trafił na żaden z tych albumów, a sam sobie utwór bardzo, bardzo mocny, taki energetyczny, klimatyczny, przestrzenny na swój sposób, jest fenomenalną końcówką, która, tak jak powiedziałem, jest po prostu morderczo przerwana i to jest mój największy zarzut, że trwa to tak krótko, to jest zaledwie 5,5 minuty, bo naprawdę fajną historię tutaj panowie z Nowego Jorku zbudowali. No i właśnie trochę takich odniesień do SOM, może nie bezpośrednich, bo w jednym z członków zespołu jest Mike Rapesh-Neves, który kiedyś grał też w zespole, który dzisiaj nam wypełni większą część audycji, czyli mowa o Juniusie, który sobie w tym roku na wiosnę wydał nowy album studyjny zatytułowany Sotera. 9 lat oczekiwania jakoś. Ten rok przynosi dużo albumów, które są wydawane po 8, 10 czy nawet 12 latach i sobie dzisiaj z tym krążkiem trochę czasu spędzimy. Nie jest on długi, bo to jest zaledwie 40 minut, 4 utwory dzisiaj wyselekcjonowałem. Premiera była 26 czerwca, więc prawie tak szybko, jak się tylko dało, do postscriptum ten album dojeżdża. No i na początek kawałek numer 1, który nazywa się Disciple. Generalnie na całym albumie 8 utworów, średnio po 5 minut, więc no, powiedziałbym, że radiowe kawałki od projektu z Massachusetts.

za nami Disciple od Juniusa. Tak zaczyna się album Sotera. Powiedziałem już, premiera prawie dwa miesiące temu. No i cóż, trzeba było trochę poczekać na ten album. To z pewnością. Po drodze były wprawdzie nagrania live, jakieś tam drobniejsze, można powiedzieć, wydawnictwa, natomiast pełnej płyty studyjnej, koncepcyjnej na swój sposób, to od 9 lat nie mogliśmy uświadczyć. No i Setera teraz dojechała, można powiedzieć. Z materiałem, który jest ewolucyjnym rozwinięciem tego, co było na Eternal Rituals of the For the Creation of Lights przed 9 lat, więc jest bardziej agresywny wokal, jest gotycki trochę klimat. Powiedziałbym, że z bardziej takiego radosnego, alternatywnego grania, też takiego synkretycznego, mocno uciekającego od klasyfikowania jednoznacznego. Tutaj poszli właśnie w stronę taką bardziej mroczną, powiedziałbym nawet czasem diaboliczną, czym się przekonamy już za kilka chwil. Tak, nie wiem, do dziewiątych wrót Polańskiego mi to nawet czasami niektóre utwory by pasowały. Więc jest tak duszno na swój sposób właśnie, jak w doom metalu. Wokale też są niskie, ale akurat Joseph Martinez ma dość szerokie skale. Tutaj operuje raczej w tych niższych rejestrach na tym albumie. No a poza tym sam zespół trochę zmian miał po drodze. Te 9 lat trochę pozmieniało w line-upie, tak właściwie poza Daną Filon, który gra na perkusji, i Josephem Martinezem, który śpiewa i gra na gitarze. No to skład się zmienił przez ten ostatni okres pomiędzy wydawaniem albumu, więc jest nowy basista, jest dwóch gitarzystów, którzy wspierają jakby Martineza, żeby budować tą ścianę dźwięku. No i też wokale w tle, bo one też są dość istotne. Na dwa głosy czy trzy głosy niektóre utwory są grane. No i wtedy te właśnie wokale w tle, backing vocals, to są właśnie ci nowi członkowie zespołu. The Oracle to jest kawałek numer 2 bezpośrednio pod Disciple na płycie.

za nami The Oracle. No więc jest mocniej, ciężej, tak powiedziałbym, nawet metalowo momentami. I to się przeplata z takimi lżejszymi fragmentami, a poza tym instrumentalnie jest naprawdę siermiężnie i mocno. To jest na pewno płyta ciężka. Nie powiem, że ciężka w odbiorze, też trzeba się do niej trochę przyzwyczaić. Mniej jest takich typowo elektronicznych stawek, które na poprzednich albumach czasem się gdzieś tam przewijały, ale nigdy nie były elementem wiodącym u Juniusa, więc no jest ciężko, jest mocno, no i tak przytłaczająco momentami. Someone Her jest chyba moim faworytem na tym albumie, to jest numer 3, no i teraz sobie go właśnie posłuchamy.

samo, no Her. No jest tak momentami nawet black gazingowo, black metalowo. No a z drugiej strony taki typowy wokal Martinesa z przeciągniętymi zgłoskami przy akompaniamencie mocno przesterowanych gitar ze ścianą dźwięku. No typowy Junius by się chciało powiedzieć. Gotycko, metalowy, taki diaboliczny momentami. Taki jest ten nowy album od Amerykanów. Ciekawa na pewno propozycja. Widać, że rozwijają swoje brzmienie, ale tak ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Więc te elementy, które pojawiały się na wcześniejszych nagraniach, to teraz są po prostu jakby coraz bardziej rozwijane. No ja nadal jestem, że tak powiem, fanem i sentymentalnym, nostalgicznym pierwszych nagrań, pierwszych epek, pierwszych płyt. Później to poszli właśnie w taką stronę oryginalną, jakby nie patrzeć, synkretyczną, ale jednak właśnie taką mocniejszą, bardziej metalową. A te wcześniejsze nagrania były, te pierwsze nagrania takie bardziej właśnie rockowe, mniej metalu, mniej już na pewno takich wrzeszczących, krzyczących wręcz wokali Martinesa. Słów, które są bardzo mocno, bardzo trudne do jednoznacznego rozszyfrowania. Dark Water to jeden z bardziej znanych akurat utworów, bo to jeden z singli promujących Soterę.

za nami. Dark Water to już tak siermiężnie metalowo. Czasem trochę, znaczy troszkę mi niektóre utwory przypominają Russian Circles, właśnie takie bardziej metalowe. Ciągoty mają tutaj Amerykanie na tym nowym albumie. Interesujące na pewno. Trzeba trochę dać czasu. Odkrywa się po jakimś czasie utwory. Akurat w drugiej części jest jeden właśnie taki interesujący kawałek, diaboliczny, to może w podsumowaniu roku, jak się Junior złapie, to zaprezentuje, bo wokale ma śpiewane po pierwsze po grecku, ale brzmi jakby to było jakąś łaciną, jeżeli ktoś nie odróżnia tych języków, to normalnie jak z jakiegoś czarnej mszy czy kazania. No później ten sam tekst jest wyśpiewany po angielsku, już w takim lżejszym wydaniu. Bardzo interesująca propozycja, właśnie taka troszkę eksperymentalna, ale dająca niesamowity klimat, taki smak. Więc na Soterze się tak Joseph Marcinez i spółka bawią. Ciężka muzyka, która z jednej strony ma priorytetyzować melodyjność nad agresją, ale tej agresji naprawdę na całym albumie jest dość sporo i na pewno więcej niż na wcześniejszych dokonaniach tej grupy z Massachusetts. Także kawałek mocniejszej muzyki black metalowej, nawet momentami doomgazingowej, jakby tego nie nazywać. Jest ciężko, mocno, eterycznie na swój sposób, no i z charakterystycznym głosem Martinesa, który czasem krzyczy, wrzeszczy, a czasem właśnie przyciąga i wyciąga w wyższe rejestry frazy. Także tyle. Jeszcze 20 minut audycji zostało, ale dwa najdłuższe utwory. Zaczniemy sobie od gwoździa programu Genghis Throne. Utwór Ritual Circle, trochę spokojniejszy, ale fenomenalnie poprowadzony.

drugiej strony w tym roku się pojawiła audycja za sprawą płyty Signal Fire. Było więcej muzyki od tego eksperymentalnego projektu amerykańskiego. Dziś sięgnąłem po coś starszego, po najdłuższy kawałek z fenomenalnej Dream Weapon sprzed 5 lat. Utwór dominuje całą płytę, która ma 45 minut, tutaj ponad 10. Tak progresywnie, elektronicznie, postrokowo, metalowo, jakby tego nie nazywać. Fajnie poprowadzony, melodyjny, hipnotyczny, taki wibrujący momentami. W trochę innym stylu od Juniusa, ale ten zespół jakby geograficznie raz, że blisko, a dwa, podobnie jak Junius, ciężko go zaklasyfikować i gdzieś tam przepisać. Bardziej w elektronicznych klimatach wprawdzie się obraca od Juniusa, mniej tutaj gotyckich, metalowych elementów, więcej właśnie ambitniejszej elektroniki. No ale dzisiaj tak dobrałem, bo akurat Ritual Circle z tym diabolicznym trochę wydaniem nowego albumu Sotera, to tak dobrze mi się skojarzyło. A jeszcze jeden kawałek dzisiaj, Sugar Horse, to jest chyba debiut w Postscriptum.

Sugar Horse That Girl World Cup z kolebki trip-hopu z miasta Bristol w Wielkiej Brytanii wywodzi się ten kwartet. No i z debiutanckiego krążka The Live Long After pochodzi ten bardzo długi utwór. Zresztą na albumie jest jeszcze jeden taki długi. Właśnie, no właściwie to nawet dwa. Jeden z nich chciałem dzisiaj zaprezentować. Wybór finalnie padł na That Girl World Cup. Fenomenalna ta sekcja środkowa, taka wykrzyczana. Powiedziałbym, że stylistycznie trochę dla mnie There Will Be Fireworks na sterydach, właśnie za sprawą takiego mocnego, krzyczącego, emocjonalnego wokala. A poza tym jest tak bardzo żywiołowo, energetycznie interesująco. Pomimo tego, że lirycznie w słowach tych wykrzyczanych pod koniec pada Lower Your Expectations. Już tak spokojniejszym, recytowanym właściwie stylu, wyśpiewane, powiedziane. Także też na pograniczu różnych gatunków, dlatego się dzisiaj Sugar Horse pojawia. Metal, post-rock, jakby tego nie nazywać, emocjonalna muzyka. Wszystkiego po trochu, shoegaze'u też trochę, więc to tak na koniec zostawiłem taką długą kompozycję, bo to dzisiaj wszystko w postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Za tydzień to już będzie wrzesień. Tak, 1 września, powrót szkoły. Także w nowym miesiącu się słyszymy. Dobranoc i do usłyszenia.

parki, leżaki, fajki, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

0: plemień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

0: Pani, panowie, chłopcy, dziewczęta, koleżanki, koledzy, jest na zegarze 18:33. Mamy dziś środę 26 sierpnia, a to oznacza tylko jedno. Czas aktywować dla was ten środek tygodnia. To jest dokładnie czas na aktywację środową. I w dzisiejszym wydaniu w naszym studiu jest wspaniałe trio. Bartosz Kałuża.
1: Bienvenue.
0: Realizujący nas i za mikrofonem siedzący, a raczej teraz stojący, Jakub Truszkowski.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Człowiek wielu talentów, jak widać.
0: Dokładnie tak. Człowiek talent do stania i siedzenia i mówienia.
2: Dokładnie. Tak. Jest w tym najlepsze.
0: Dokładnie tak.
2: Chyba.
0: No właśnie takich potrzebujemy ludzi w radioaktywnym, więc...
1: Dokładnie, ludzi z takim wykształceniem i doświadczeniem.
0: Dokładnie tak. No i jestem tu skromny, ja Kacper Radzikowski, który będę prowadził dla was dzisiejsze wydanie. No i co w dzisiejszym wydaniu? Oczywiście będzie wiadomości studenckie, będzie porcja jakichś newsów kulturalnych. Pogadamy sobie o wakacjach, co nie?
1: Tak, oczywiście.
0: Ale o wakacjach, które będą za rok, czy o wakacjach, które były już?
1: Nie, no o tym sezonie, co się kończy. Chociaż w sumie
0: no właśnie dla studentów,
1: to się tak... dla studentów się jeszcze nie kończy, no ale dla uczniów szkół podstawowych, liceum, żłobków, przedszkoli, no to już przyszły wtorek, 1 września. No.
0: Solidaryzować się.
2: Myślę też, że dla osób pracujących też się nie kończy.
0: Osób pracujących się w sumie średnio zaczyna.
1: Wiesz, zależy, jak się jest nauczycielem, to ma się 2 miesiące.
0: Popatrzcie, kto przyszedł. No oczywiście, ale to będzie chwilę dopiero po 19, a więc nie ma co, nie przedłużajmy, czas lecieć, ale najpierw na otwarcie utwór grupy 2K88. I listened to this song and robbed a store while crying.

0: Słyszeliśmy właśnie utwór Księżycowe Pustkowia, czyli jeden z 12 utworów, wliczając intro i outro, które tworzą najnowsze wydawnictwo projektu Przeprosiny, zatytułowane Feme. No i cóż, przyznam, że to jest mój pierwszy odsłuch tego utworu i brzmi to bardzo pozytywnie i interesująco. Nie wiem, co ty, Bartosz, sądzisz. Może ty się teraz wypowiesz, a potem oddamy Kubie głos, który więcej już przesłuchał i on może nam więcej co nieco o tym poopowiadać. Jakieś przemyślenia?
1: Przyjemne. Znaczy, nie wiem, to mi się trochę kojarzyło trochę z Kwiatem Jabłoni. Ten styl taki, no ten taki, to jest tego typu muzyka, taki format, taki też trochę. Coś takiego fajnego na taką alternatywną jakąś taką też imprezę. Znaczy w sensie, no nie jakiś taki moloch, coś takiego, jak teraz trwa Sopot Top Festival, ale na jakąś właśnie taką imprezę, żeby właśnie sobie takim zachodzącym słońcu sobie pochillować, więc myślę, że spoko.
0: Ale podoba mi się to porównanie do Kwiatu Jabłoni. Jakby czuję to, ten, jak to powiedziałeś, to widzę jakby to, że to jakby gdzieś też te takie folkowe klimaty łączą i ten taki melancholijny nastrój tego, ale może Kuba, ty nam więcej o tym opowiedz.
2: No ja wam powiem tak, że jakbyście przesłuchali cały album, to byście się po prostu zaskoczyli, bo akurat tutaj Kasper wybrałeś kawałek najspokojniejszy i jakby najbardziej odstający od całego projektu.
1: A to naprawdę jest jak
2: projektu.
1: Black Sabbath.
2: No nie, no w sensie, no ale to jest jakby generalnie zespół, który właśnie jest takim, no emo, screamo, Midwest miesza też. Oni są w ogóle z Katowic. To jest taka ciekawostka, przecież ze Śląska głównie. Wiem, że jakby tam jakby główny założyciel projektu, czyli Piotrek Kalita, pozdrawiamy. Oczywiście, właśnie jest...
1: To jest ze Śląska?
2: Tak, oni są ze Śląska, wszyscy.
1: No bo ten Kalita to takie polskie, znaczy śląskie takie charakterystyczne.
2: No i generalnie jakby to jest ich drugie takie chyba swoje wydawnictwo, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, że był self-titled ostatnio 3 lata temu, no i w międzyczasie wydali Splita też z już nieistniejącymi Trującymi Kwiatami.
0: Ale też właśnie to jest dobry znak, że coś jest emo, się święci.
2: Tak, tak. I ja jestem bardzo tutaj w sumie zachwycony, bo uważam, że chłopaki podnieśli jakby swoje aranżacje, tak mi się wydaje, i swoją jakby gamę, bo jakby album Przeprosiny był typowo właśnie taki emo. A tutaj właśnie widać, że się bawią formą i gatunkiem generalnie. Na przykład wplatając tutaj taką trochę piosenkę, ja bym powiedział, że taką zahaczającą jakiś folk, country nawet, bym zarzucił. I powiem, że to był bardzo przyjemny prezent na urodziny, bo właśnie album wyszedł wczoraj w moje urodziny, więc jakby...
1: O, 100 lat.
2: Dziękuję bardzo Przeprosiny za prezentowanie takiej rzeczy i oni chyba ogłosili jakąś trasę koncertową, albo będą ogłaszać, tak mi się wydaje. Także wydaje mi się, że stay tuned i słuchajcie sobie Przeprosin, bo jeżeli chcecie jakieś polskie emo to jest jakby moim zdaniem no jedni z takich najlepszych reprezentantów tego gatunku w Polsce, a przynajmniej z tego młodego jakby pokolenia. To chyba tyle ode mnie.
0: Nawet widzę, że już szybki czek na Instagramie Przeprosin potwierdza, że nawet już jest zapowiedziana trasa, jeszcze nie ujawnili, kiedy, gdzie będzie Poznaniu. Jest secret spot, DM for info, tak to jest ujęte przynajmniej.
2: Okay. No a, czyli coś będzie tutaj organizowane,
0: tak.
2: No dobrze.
0: Ale 7 koncertów między 6 września a dziś 4 października, wszystkie główne lokalizacje plus jeszcze, no, można. Pytanie, czy Sopot liczymy jako dużą lokalizację?
2: No tak,
0: raczej
2: no. Tak. Myślę, że też możecie tam spotkać naszych zaprzyjaźnionych Wracaj, bo ciemno, bo wiem dobrze, że zespoły się tam kolegują bardzo dobrze.
0: Cóż, no to może wyłapiecie, a nawet będą grać support im w Sopocie.
2: A, no to widzicie.
0: Tak, też znany jako kolega mi Wracaj, bo ciemno, czyli Milion lat przestępnych, czyli takie dobre trio się dobrało.
2: No, klasycznie, czyli mamy tutaj cudowne trio. No
0: 12
2: i bardzo,
0: września.
2: Bardzo,
0: ten koncert, w dwie zmiany. No cóż, no, czyli macie już sugestie na jakiś przyszły tydzień, co słuchać, więc Przeprosiny, jeśli lubicie emo, to Feme jest już na streamingach. Zapraszamy do posłuchania. No i nie nastawiajcie się, że będzie tak folkowo, jak dziś było, ale to dobrze, że było też folkowo.
2: Tak. Wydaje mi się, że fajnie, że tutaj sobie testują z różnymi. W sensie na tym wcześniejszym albumie też sobie testowali z wokalami bardziej, ale to bardziej było w takim właśnie, no, typowo, że mieszali bardziej screamo z Midwestem i to tyle, chociaż no, każdy fan myślę, że nie przeszkadza mu ani jedno, ani drugie.
0: No cóż, no to myślę, że tyle o naszej nowości muzycznej Ukośnik Płycie Tygodnia, bo to jest taka nasza mała sugestia do redakcji aktywacji środowej na ten tydzień. No i co, lecimy chyba dalej po prostu.
2: Chyba tak.
0: Nawet już widzę, co wybrałeś dla nas. Wybrałeś utwór Joker, można powiedzieć, bo tak. Tytuł dosłownie to jest Joker, a wykonawcą jest Krzysztof Zalewski, więc za chwilę słyszymy się z sekcją Kuriera Kulturalnego, który nie będzie typowym kurierem kulturalnym. Pięknie.

0: grave.
1: My może sobie grobu nie kopiemy, ale będziemy kurierować w nietypowy sposób dzisiaj, ponieważ słyszałem, Kuba, że byłeś ostatnio na drobie zaległości filmowej, tak, których tak. Ja z Natalią rozmawialiśmy tydzień temu. Więc...
2: Tak, dokładnie. Wczoraj byłem właśnie na Odysei i powiem tak, zanim tam szedłem, to ja już słyszałem dużo opinii od znajomych. W sensie nikt mi nie powiedział, że to jest tragiczny film, ale były takie... No, że trochę się spodziewali czegoś lepszego, mm-hmm. że tam parę rzeczy im się nie podobało, że generalnie, no, że średnio, co nie, generalnie. Więc
3: czyli takim, super.
2: No, czyli szedłem z takim nastawieniem, okej, okay, dobra, no, najwyżej będę miał zmarnowane 3 godziny. Tak, bo przypominam, jakby Odyseja trwa 3 godziny ponad chyba nawet, także jest to długi sens. I zaskoczyłem się pozytywnie, generalnie. W sensie mi się film... To było dokładnie to, co oczekiwałem, że dostanę od Nolana. Typowe po prostu taki akcyjniak, tylko bardziej osadzony w tym takim mitologicznym aspekcie, co mi akurat się podobało. I poza jakby początkiem filmu, który był dla mnie trochę taki, że jakby Nolan trochę nie wiedział, jak chce poprowadzić tę narrację w całym filmie. Czyli takie pierwsze, myślę, że 20 minut było takiego, to potem już jakby, jak już się zdecydował, jak chcę prowadzić, to już muszło to bardzo dobrze. Już jakby podobało mi się, w sumie do samego końca siedziałem po prostu z zainteresowaniem. To co najlepsze, że bardzo długi film, a nie nudziłem się na nim też, w sensie nie miałem takiego momentu, że już możemy sobie wyszedł, albo zrobił przerwę, albo coś, bo czasami mi się zdarzało na takich długich filmach, że na przykład pamiętam, że to kart nie było w kinie, ale na przykład na Irlandczyku. To było dla mnie to było bardzo ciężkie do obejrzenia.
3: Puszczaliśmy wcześniej utwór Joker, teraz o filmie Nolana.
2: To ma sens. Wszyscy wiemy, jakby z czego Nolan zasłynął. Nie, ale generalnie jest to film nolanowski. Nie jest to dla mnie jakieś odkrycie kina, moim zdaniem. Nie jest to jakby... tak niesamowite kino, jakby żebym dał tam na przykład 10 na 10 i trafiłby do mojej topki. Ale jest to moim zdaniem całkiem dalej jakiś taki solidny film. Fajna, wysokobudżetowa produkcja. Myślę, że pójście na IMAX-a dodaje temu filmu, bo mi na przykład czasami brakowało, czyli miałem takie poczucie, że jest trochę dziwnie ucięty, no ale ja byłem na zwykłym formacie, w sensie po prostu. Więc myślę, że jeżeli macie opcję pójść sobie na IMAX-a, to warto akurat.
1: Do Sadyby.
2: No, na przykład, tak. Tak. A w sumie tylko jest w Sadybie.
1: Do Sadyby jest tylko. Ale ewentualnie masz Pragę jeszcze, jak chcesz prawdziwy experience IMAX-owy.
2: To prawda.
3: Ja tylko jeszcze mogę, chcę powiedzieć, że a propos takich wiadomości kulturalnych, że no trwa, obecnie trwają wydarzenia związane z Festiwalem Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Mhm. Jest wiele ciekawych wydarzeń. Na pewno ktoś coś każdego dla siebie znajdzie, więc polecam zapoznać się z programem tegorocznego festiwalu i bo ja pamiętam, no co prawda formuła już się trochę zmieniła. Ja pamiętam jeszcze te pierwsze formuły, kiedy to było na ulicy Próżnej, ten taki targ staroci i koncerty, ale być może ktoś z tej nowej formuły też się spodoba naszym słuchaczom, więc też polecam, jeśli z takich wydarzeń kulturalnych stricte.
2: A no to jak coś chcecie takiego też, to mogę podsunąć, że jutro przy planie B będzie koncert tam między innymi Karuzelki i Cichonia plus jeszcze chyba USO będzie grało? Albo jakiś ten inny zespół jazzowy, którego no po prostu teraz nie pamiętam, który konkretnie, ale jutro będzie i jest darmowy. Więc.
3: To ja jeszcze mogę powiedzieć, że to no, trwa Sopotów Festiwal, w soboty będą kabarety, w Kielcach jeszcze, w Kielcach, bo to już to osobna impreza, ale też jeszcze chyba będzie jazz na Starówce, chyba ostatni w ten weekend, tak mi się wydaje. Oraz chyba jeszcze kina plenerowe są na pewno. Coś mi się wydaje.
1: Jeszcze kina plenerowe się do końca miesiąca ciągną. Na
3: tak,
1: pewno
3: wiem, że na pewno.
1: Plac Defilad
3: się ciągnie. Wiem na pewno, że u mnie coś tam, u mnie w centrum Wajdy, które jest właśnie kończone, co ciekawe, będzie od września to oficjalnie chyba otwarte. Były przez całe wakacje właśnie filmy Wajdy. Głównie, ale chyba właśnie głównie filmy Wajdy. I też będzie chyba jeżeli dobrze pamiętam, to jakiś jeszcze 29 na pewno seans. To jest na, od razu mówię, dawne kino Tęcza, ulica Suzina, to też polecam.
1: Mówicie i nagle się zrobiło, że... ja jeszcze tylko przypomnę, że w Muranowie jest jeszcze cały czas cykl Timeless Summer, więc jak ktoś lubi może już nie nowości, ale chce wrócić do takiego lepszego kina, tego bardziej artystycznego jednak, no to warto się zerkać na sociale Kina Muranów, bo tam jest na bieżąco, jakie teraz będą full nowe produkcje w najbliższym czasie.
2: Nie wiem, czy teraz Requiem dla snu nie leci, ale to ja przychodziłem obok Muranowa jakoś chyba z 2 tygodnie temu, już widziałem plakat.
1: No tam jest dosłownie coś się ciągle teraz.
2: Tak,
1: bo...
2: tak, to się zmienia, ale tak, między innymi po prostu.
1: Bo dzisiaj na przykład o 23 będzie Ostatnia Walka, no. Jutro będzie Wielki Błękit w dłuższej wersji, a no. Z takich bardziej znanych tytułów, no to w sobotę będzie Full Metal Jacket.
2: O
1: 20:30. Tak. Więc no cóż, dokładnie tak. No i tak do końca sierpnia jeszcze będą ciągnąć też tam w ramach swojego cyklu Timeless Summer, który co tak naprawdę chyba co porę roku już teraz, bo wiosnę też robili Timeless Summer i w ten okazji w ten sposób zobaczymy Run. To jest całkiem ciekawy film też, jak ktoś lubi kino japońskie. Run.
2: O, to nie słyszałem akurat.
3: Ram pam pam.
1: To jest japońskie kino i takie właśnie o... no to jest o Japonii z czasu właśnie feudalnych. Mhm. Nie pamiętam już dokładnie, który to był wiek ustawiony, a jest taka rodzinna po prostu, taki rodzinny właśnie konflikt. Okay, o rodzinnym konflikcie. Bardzo ciekawy film, jak ktoś lubi takie dramatyczne kino historyczno-kostiumowe. O,
2: o no to brzmi spoko, brzmi jak tak.
1: Bo to jest Kurosawy, nie wiem, czy kojarzysz.
2: A, no to oczywiście, tak, nie no.
1: No właśnie zapomniałem, bo to jest znany reżyser, wiem, ale nie pamiętałem po prostu nazwiska. Nie.
3: On studiował z Kurosawą.
2: Tak, oczywiście.
1: A potem się dokonał reinkarnacji i isekai'd himself into radioaktywne. No i widzicie, zresztą długi ten kurier kulturalny wyszedł, ale to dobrze.
2: Tak,
1: trzeba dawać szeroko. Tak, trzeba się ukulturalnić, dokładnie tak. Ale też trzeba wiedzieć, co się dzieje w Warszawie, więc za chwilę usłyszycie wiadomości studenckie, ale do nich na spokojnie najpierw usłyszycie Soulbreaker od AJ Cooka.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Nowe Centrum Doskonałości na Politechnice. Nowe rozkłady jazdy. Zaćmienie Księżyca. Wiadomości przedstawi Kasper Radzikowski.
1: Na Politechnice Warszawskiej powstanie nowe Centrum Doskonałości zajmujące się energooszczędnymi technologiami przeciwoblodzeniowymi. W ramach projektu Nexus Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej będzie rozwijał wiedzę i kompetencje związane z nowoczesnymi materiałami oraz rozwiązaniami chroniącymi konstrukcje kompozytowe przed oblodzeniem. Głównym obszarem działalności centrum będzie opracowywanie hybrydowych systemów przeciwoblodzeniowych o wysokiej efektywności energetycznej. Projekt obejmie badania naukowe, szkolenia, warsztaty i wymianę kadry, tworząc zaplecze dla rozwoju technologii nowej generacji. Początek września oznacza powrót uczniów do szkół, a wraz z nim częstsze kursowanie warszawskiego transportu publicznego. Po wakacyjnej przerwie na ulicę wrócą autobusy linii 160, 171 i 225. Zwiększy się również częstotliwość kursowania tramwajów. W godzinach szczytu będą przyjeżdżały na przystanki co 4 lub co 8 minut. Kolejne korekty rozkładu zostaną wprowadzone w październiku wraz z rozpoczęciem zajęć na uczelniach. W piątek nad ranem mieszkańcy Polski będą mogli zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Cień Ziemi przesłoni znaczną część jego tarczy, jednak maksimum zjawiska nie będzie u nas widoczne. Wcześniej Księżyc zajdzie za zachodnim horyzontem. Do obserwowania zaćmienia nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt ani filtry ochronne, które są konieczne w przypadku obserwacji zaćmienia Słońca.
0: A wiadomość przygotowała Weronika Siemińska.

0: No cóż, słyszeliśmy właśnie utwór Wash and Go Acme od Hevry. No i teraz, moi drodzy, chyba czas na naszą dyskusję.
1: A ta końcóweczka tego, to było tak pasowało naszego w sumie tematu. To takie...
0: Jesteśmy jak tygrysy intelektualnego odkrywania rzeczywistości.
1: Nie, taka puszcza, takie świerszcze tam tak, tam
2: tak grały. Byłeś w puszczy w wakacje?
1: Byłeś nie, w puszczy? Nie byłem. Byłem na pustyni. Nie, żartuję. Takie w pustyni w puszczy, ha, taki suchar.
0: A, dobra.
1: Nie, no ja byłem tak jak, nie wiem, czy chyba byliśmy też audycją o naszych planach w sumie. Chyba. Nie, czy w sumie mieliśmy, czy nie mieliśmy?
0: Już nie pamiętam.
2: Czy myślę, że jak my nie pamiętamy, to słuchacze tym bardziej. Tak, także tak, możesz powiedzieć.
0: Tak, previously on radioaktywny.
1: Tak, nie. No to ja byłem, miałem dwa wyjazdy zagraniczne. Jeden to były Czechy. Praga. No i no ale tam z Pragi żeśmy też jeździli do innych miejscowości, Mariańskie Łaźnie. Taka jakbym powiedzieć taka Krynica, Zdrój, chociaż no to trochę bardziej znane i bardziej, no takie bardziej. No powiedzmy, że ci z tych Mariańskich Łaźni nie, my chyba mogliby się nawet obrazić, że porównuję ich do Krynicy, Zdrój, ale tak było. Czy tak trochę jest, że to jest chyba takie trochę, no tam bardziej turystycznie znane. Też byłem oczywiście w Karlowych Warach, no i Praga, oczywiście Praga, przepiękna Praga, zwiedzanie głównie. To było też w specyficznym okresie, bo akurat to było końcóweczka finałów Mistrzostw Świata i finał to właśnie oglądałem właśnie dokładnie przed dzień przed swoim wyjazdem, a było to, jak nie wiem, czy wiecie, no trochę mogło być wyczerpujące, bo finał trwał powyżej północy, bo była jeszcze dogrywka.
0: Pamiętam, bo go oglądałem.
1: A jeszcze zapowiadało się, że ja już myślałem, że będą karne, więc jeszcze w ogóle jakby karne doszło, to by, chociaż byłoby to bardzo niesprawiedliwe, no bo to jak grali ci Argentyńczycy, tak trochę, to był po prostu skandal.
0: Wyobraź sobie, jakby Argentyna wygrała Mistrzostwa Świata po takim zero strzałów na bramkę w trakcie meczu.
1: Ale nie, właśnie nie. To może trochę odchodzimy od tematu, ale nie, ja to tak dopiero później tak patrzę, kurczę, przecież ta Argentyna to w ogóle nic tam nie była pod tą bramką.
0: Mi też dopiero statystyki to świadomi, ale dobra, to dygresja.
1: Znaczy nie, ja to zauważyłem jeszcze przed, statystyki u mnie to akurat to potwierdziły, po prostu ja już to, ja tak po 30 minutach, ja mówię, kurczę, ja nie widziałem tych Argentyńczyków pod bramką Hiszpanów, naprawdę. No ale dobrze, no i ostatnio wróciłem, dlatego miałem tam taką trochę dłuższą przerwę pomiędzy innymi. Właśnie wyjechałem w jedną środę i wracałem w drugą środę, dokładnie tydzień temu, dlatego mnie też nie mogło być, no byłem już w Polsce, ale nadal jechałem samochodem. Byłem we Francji, no to jeszcze też oprócz tego przejeżdżałem przez Niemcy, Berlin. Mimo wszystko robi to dla mnie miasto jakieś wrażenie, mimo że no jest całkowicie, było widać, że było zniszczone, tak jak podobnie jak Warszawa, no i jeszcze ma w tym gorszą sytuację, no że był jednak ten mur berliński, a to jednak trochę widzi się w architekturze tego miasta, że no widać, że było podzielone. Ale wiecie co, naprawdę bardzo mi się podoba, co prawda chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda, uwaga, ulica Warszawska w Berlinie. I nie wygląda zbyt okazale, bo raczej wygląda to jak taka ulica gdzieś tam w Nowym Jorku, gdzie narkomani sobie mogą jeszcze strzykawkami tam wstrzykiwać narkotyki. Nie, no po prostu no, nie zbyt okazale to wyglądało. No i jak Niemcy to oczywiście próbowałem, może tak trochę...
2: Gemu za kebab próbowałeś, tak?
1: Nie, no. Właśnie...
2: Currywurst.
1: Tak, currywurst i bratwurst, no. I ten curry to mi nawet w sumie smakuje, bo to jest takie ciekawe z tym takim sosem curry, to taka kiełbaska, ale ten tak. W tej bułce też dowozi. Odwiedziłem między też Halle, potem nocowanie w Saarbrücken, ale to tam nic nie tylko nocowanko, znaczy nocowanie. Później do Paryża. Paryż wiadomo, no zaraz mogę też jeszcze poopowiadać, bo udało mi się, to taka ciekawostka, wejść do środka katedry Notre Dame, bo to jest za darmo. Mimo że są, wydaje się, że są duże kolejki, to kolejka idzie się bardzo szybko, bo co ciekawe, tam się przychodzi przez bramkę, ale oni ci w ogóle nic nie sprawdzają, nie każą ci otwierać plecaków. No jeżeli wejście jest za darmo, tam tylko do tych katakumb chyba, znaczy tam na jakieś takie osobne, jakieś takie wydzielone części się płaci, tam wiadomo za wejście się na górę płaci, ale samo wejście jest za darmo i to taka ciekawostka i z tym, co gdzie Kacper spędzał wakacje, ponieważ w katedrze Notre Dame jest kapliczka, czy jest kaplica, w której jest Matka Boska Częstochowska.
0: No widzisz, to jest to podwójnie zabawne, bo dzisiaj generalnie jest obchodzona uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, więc takie widzisz, taki moment na takie nowinki.
1: No i właśnie też, ale byłem też w Fontainebleau, czyli też siedziba królów Francji, a później Napoleona, to jest tak niecałe 100 km od Paryża, okazała rzeczywiście, znaczy to jest miejscowość i oczywiście jest ten pałac. No bardzo ciekawe, bardzo imponujący obiekt. Do środka wiadomo, no nie wchodziłem, ale te ogrody też są bardzo piękne. No i w drodze powrotnej, przejeżdżając, tak tylko wjechaliśmy, żeby zobaczyć słynną już w Niemczech znowu bazę Rammstein. No to tam nie porywa, bo to jest rzeczywiście taka mała miejscowość, ale samej bazy tam nie widziałem, tylko po prostu tą miejscowość, w której się znajduje. No i ostatni dzień to było jeszcze dojazd do Erfurtu. A nie, jeszcze chwileczka. To w Erfurcie nocowałem, ale w Erfurcie to już parę razy zwiedzałem, więc na drugi dzień żeśmy pojechali obejrzeć taką małą miejscowość Prina. Dobrze chyba to wiem. No jakoś tak mi się wydaje, że to Prina się nazywało. Potem jeszcze, akurat jakoś nie wiem, nie zauważyłem, ale przyjeżdżaliśmy koło zamku Königstein. Oczywiście to była ta tak zwana Szwajcaria saksońska, no to rzeczywiście robiło też widoki, bo to jest tak właśnie też na granicy z Czechami. No a potem wiadomo już Polska i głównie autostradą, no ale przejeżdżam przez takie miasta jak, nie wiem, koło Wrocławia, koło Łodzi i do Warszawy.
2: No, a ty, Kacprze, jak spędziłeś wakacje?
0: No ja spędziłem tak, że jak już Bartosz trochę zasugerował, Matką Boską Częstochowską, byłem w Częstochowie. Doszedłem do Częstochowy.
2: Właśnie, to jest najciekawsze.
0: Tak, poszedłem, stanowiłem później pielgrzymkę do Częstochowy z Warszawy, więc przeszedłem 10 dni, przeszedłem te 320 km około. No więc było to wyzwanie. Dalej, po prawdzie, jeszcze niektóre się goją moje stopy i są pewne ślady widać po tych, a jest to jednak już 2 tygodnie minęło od tego.
1: To są stygmaty.
0: Nie są dziury, nie ma dziury. Jakby.
2: Nie wiem. A są jakieś zasady jakieś na tej pielgrzymce w sensie? Czy
1: tak,
0: co rozumiesz, co rozumiesz przez zasady, że to jest jak no biegu masz? Że,
1: no, tak, że nie, że nie możesz wyprzedzić księdza po prostu. No.
0: Nie no, księdz to no się
2: nie, rozumie. Nie, nie, ale na przykład w sensie, nie wiem, że no wiadomo, domyślam się, że idziecie i po prostu się modlicie cały czas, no ale właśnie czy ty...
0: Czy
2: to jest trochę tak jak, przepraszam, ci przerwałem, tak jak masz tam drogę krzyżową czy w ten... kościele czasami,
0: Że masz
2: na taką dłuższą skalę?
0: Nie, to jest bardziej tak, że w sensie, i kto nas ksiądz przewodnik mówił, pielgrzymka to jest po prostu przemieszczający się odpoczynek.
2: Okej, dobra.
0: Znaczy, nie, no,
1: sprytne.
0: No to jest bardzo sprytne, bardzo pomagające, jak już jesteś zmęczony po 20 kilometrach wędrówki, że idziesz po prostu na kolejny odpoczynek. Ale nie, bo trochę tak jest, że no to jest tak, że wstajesz bardzo wcześnie, jak ostatni dzień szliśmy do Częstochowy z ideą, że wejście do na Jasną Górę jest około między 8.30 a 9.00. No to wtedy wstało się o 3.50 była pobudka. To był najgorszy dzień. Tak to było raczej blisko między 4.00, jakoś przed 4.00 do 5.30 około wstawało. Ogarniałeś się jakoś w godzinę, pakowałeś wszystko się na ciężarówkę, która brała bagaże takie duże. Brał się swój bagaż taki podręczny, mniejszy, czyli jakieś woda, jakieś takie podstawowe przedmioty, które mogą się w trasie przydać w wędrówce i się po prostu idzie. No i tak idziesz kilka kilometrów etapu tam zazwyczaj to około 6, najgorsze tam 9 kilometrów się idzie naraz, czyli tam z 2 godziny marszu. No i idzie się, staje się na odpoczynku, odpoczywa się tam z pół godziny, no chyba, że przerwa obiada trwa z godzinę. No i tak się w kółko, po prostu aż dojdziesz do celu, gdzie będziesz miał nocleg. A to jak dokładnie, co się dzieje między w trasie, to bardzo zależy od tego, w jakiej grupie pójdziesz, bo każda grupa ma trochę swój własny styl i taki naturę tego, co chce osiągnąć.
2: Czy wy idziecie takim sznurem po prostu?
0: Trochę jest taki sznur, tylko żeby z racji na zarządzanie tempo ruchu, pewnie. To jest bardzo tak podzielone, że wiesz, no masz taką jedną, że jak taką masz kolumnę, to ona ma takie kilkudziesięciometrowe odstępy, no żeby, bo jednak dalej idzie się po prostu ulicami, więc...
2: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, że idziecie normalnymi takimi ulicami,
0: tak,
2: drogami jakby...
0: normalnie drogimi, wszystko i prawie, no większość drogi idzie się zwykłymi drogami publicznymi.
2: Okej,
0: więc
2: dobra.
0: No tam jest jakby część ludzi, którzy idą, to na przykład po prostu pełniąc rolę takiej służby porządkowej i oni na przykład zarządzają, kierują ruchem wtedy. Mają uprawnienia i prowadzą ruch. Szczególnie to było widać jest w Warszawie, jak się wychodzi z Warszawy, no bo przynajmniej pielgrzymka, z której ja wychodziłem, czyli akademicka, metropolitalna, wychodzi z Świętej Anny, czyli dosłownie przy Zamku Królewskim.
2: Okay,
0: więc z tego centrum trzeba wyjść na wschód, bo dosłownie bo trasa tak przecina Grzybowską, no musisz przeciąć tak naprawdę co pół Warszawy na wschód odbić, no to tam jest prowadzenia ruchu i tam dużo jest zarządzania tego właśnie, że przez służby porządkowe. No ale no jakoś to wychodzi. Wszyscy, nikt nie zginął z tego, co słyszy, wydaje mi się, więc...
2: Chwała Bogu, tak?
0: Dokładnie, tak. No więc to jest bardzo trudne. Znaczy, to jest fascynujące doświadczenie, bo jest ciężkie. To nie ma co udawać, że no to nie męczą się człowiek.
2: 300 kilometrów z buta przejść? No,
0: to nawet bardziej nie chodzi o to, że idziesz 300 kilometrów z buta no sam tak sobie, tylko że idziesz jak dużo, że to w 10 dni musisz. I przez to chodzisz po te 20-30 kilometrów, no 20 kilka kilometrów minimum się chodzi.
2: No tak.
0: No i to już po któryś dniach, jak jeszcze się narobią bąble, no to już się robi, jest wysiłek i jest trud. A jednocześnie człowiek idzie bardzo... Mimo iż czuje ten dyskomfort, to jakoś się z tym radzi, jakoś po prostu wszystko jest jakoś tak fajnie po prostu, okay. Nie wiem, może to brzmi dziwnie, może też ja jestem już w innym, takim miejscu, że ja na to inaczej patrzę, ale ja osobiście, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to się jest, nawet polecam, bo szczególnie, że można teraz na przykład na jeden dzień pójść i zobaczyć, jak to się w ogóle z czym to się je, więc moim zdaniem ciekawe doświadczenie, na pewno dla mnie fajne, ja dobrze je przeżyłem, choć no wiadomo, no mówię, wysiłek, to jest bardziej odpoczynek mentalny jakby, ale dla kogoś, kto pracuje za biurkiem w biurze, to w sumie dobry odpoczynek.
2: Okej, okay. No nie, brzmi generalnie spoko. Ja się kiedyś tak zastanawiałem, żeby tak trochę dla testu zobaczyć, jak to wygląda i się nawet przejść, ale jakoś nigdy się nie skłoniłem. Się...
0: To trzeba iść w grupie, no i właśnie, bo to jest ten, no jakby to ma inny vibe, jak się idzie tak z...
2: Ja się domyślam, ja tam szedłem tak trochę bardziej z ciekawości, bo akurat... po prostu myślę, że wola Boga by mnie aż tak nie ciągnęła, ale po prostu byłem ciekawy, jak to
1: wygląda.
2: A no właśnie, kawusia, tutaj cały czas w energetyce.
0: Znaczy, tu trzeba przyznać, że bardzo długo na trasie ludzie są bardzo mili, kochani i rozpieszczają, pątnicy są bardzo rozpieszczani przez wszystkich. I
2: Jak się to się wy się nazywacie pielgrzymami wtedy? Czy
0: to się mówi, pielgrzym to jest pątnik z tego, co
2: pamiętam.
0: Bo w teorii to się tak mówi, że pielgrzymki tak wychodzi z takiej... założenia, że kiedyś pielgrzymki były i dalej nadal są jakby jednak intencją pokutną. To jest takie, że jednak idziesz jakoś, jaką pewną formę pokutny. Ale jak Wikipedia pięknie, to może użyję słownika języka polskiego jako źródło, bo jest lepsze. No to znaczenie, jakie słownik języka polskiego dokładnie mówi, no po prostu pielgrzym, pątniczy, pątniczka. A jako kontekst Wikipedia sugeruje, że jest to starosłowiańskie słowo, które właśnie oznacza podróżnik.
2: Okej, okay, dobra, tak. dobra. Spoko, czy byłeś podróżnikiem po prostu?
0: No tak.
2: Po prostu, byłeś w podróży.
0: Byłem w podróży, no jak mówię, odpoczynek, który przemieszcza się z miejsca na miejsce. Tak, polecam. Tak.
2: Nie, no świetnie,
0: dobrze,
2: fajnie.
0: A ty Kuba jak spędziłeś
2: tygodnie? Ostatnie tygodnie, no to w sumie takim, w sierpniu byłem na OFF-ie akurat. I byłem pierwszy raz na OFF-ie akurat i szczerze bardzo mi się spodobało. Jakby odkryłem bardzo dużo akurat zespołów, których nie słyszałem nigdy wcześniej i zobaczyłem zespoły, na które bardzo czekałem. Także generalnie Artur Rojek dowiózł. Katowice to jest moim zdaniem piękne miasto. Bardzo mi się podobało, jak kompaktowe ono jest i jak krótko zajmowało przemieszczanie się w nim. I to pieszo akurat. Komunikacją nie jeździliśmy zbytnio. To na pewno. No a sam jakby off pod kątem jakby czy organizacyjnym czy coś, to nie byłem na poprzednich edycjach. Z tego co słyszałem, to było o wiele lepiej niż wcześniej. No i co, no jakby taka szybka top 3 chyba koncertów z tegorocznej edycji moim zdaniem, to było na pewno Deep Heaven. Powiedziałbym też, że Los Tuhatankas, jeżeli teraz dobrze wymawiam. No i dla mnie to też, i to też odkrycie było dla mnie akurat. Madrach Salach, czyli irlandzki zespół, który miał swoją trochę chyba debiut na takiej większej scenie, bo dotychczas z tego co słyszałem grali tylko po jakichś tam barach właśnie w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii generalnie.
0: Szybki faktczek ze strony OFF-u, wypowiada się Modra Solak.
2: Modra Solak, okej, dobra, dobra. No to tak, ale to był, bardzo mi się podobało, bo to był akurat, chyba to była sobota i to był pierwszy koncert, na który poszedłem i bardzo mi zrobił dzień. Jakby naprawdę, w sensie byłem już tak mega pozytywny, już byłem zadowolony z całego dnia. Już mnie nie obchodziło, co więcej usłyszę takiego dnia.
1: Ale proszę pana, tej wejściówka jeszcze musi pan 400 zł dopłacić.
0: Właśnie, bo ty byłeś na...
2: Na trzech dniach.
0: Tak, ale akredytację...
2: Nie, ja nie byłem na akredytacji, na akurat.
1: A ktoś u nas był?
2: Prywatnie, tak. Były dwie osoby. Była Natalia i była Ina. Od nas tak naprawdę. Ale spotkałem też właśnie tego Olka z naszej aktywacji i Mikołaja Krychowicza. Oni akurat byli tam jako wolontariusze.
1: Mocna reprezentacja radia.
2: Tak, także akurat ten Sufina też spotkałem, także byłego muzycznego, bo też był po prostu...
1: Zaraz się okaże, cała redakcja tam była, poza mną i Kacprem.
0: Tak, ja byłem w innym... W sensie podobny kierunek miałem geograficznie, zmierzałem do Katowic, pokrętnie.
1: No, okrężną drogą, a ja teoretycznie w innym kierunku, ale też do Matki Boskiej Częstochowskiej.
0: Tak, tylko we Francji, jakimś sposobem.
2: No. Także generalnie myślę, że w przyszłym roku też będę jechał i polecam sobie sprawdzić jakby artystów, którzy grali. Na pewno też wiem, że jeżeli w Warszawie będzie koncert Niny Jarachi, to na niego pójdę, bo to co usłyszałem na żywo bardzo mnie do niej przekonało. Znaczy nie przekonało, w sumie ja ją lubiłem, tej muzyki już lubiłem wcześniej, ale po prostu pokazało mi, że to na żywo też brzmi tak samo dobrze jak z jakiegoś streamingu. Także tak, no a poza tym wiadomo, jakieś namioty i to chyba tyle. Tak
0: a naprawdę. Coś cię zaskoczyło jakoś w takim, bo to nie był twój pierwszy festiwal, czy to był taki duży festiwal?
2: To nie był akurat pierwszy festiwal, ale ja też często nie jeździłem na festiwale, więc tak naprawdę, w sumie tak faktycznie to był mój drugi festiwal, na jakim pojechałem, tak faktycznie, bo pierwszym był Opener w 2019, ponieważ grało Def Grips i to w sumie był główny powód, dlaczego chcę tam pojechać. I szczerze akurat to, co mi się spodobało w Katowicach, spodobało mi się też na samym festiwalu, bo OFF też jest taki fajny, kompaktowy, bo to nie jest aż taki duży teren i na spokojnie przemieszczanie się między scenami nie stwarzało problemu. Ludzie narzekali trochę na łazienki, ale to chyba mam wrażenie, że chyba co roku każdy narzeka na łazienki na jakimś festiwalu. Ja nie odczułem jakiegoś dużego problemu z nimi związanymi tak naprawdę. Na plus było to, że były pisuary dla mężczyzn, także...
1: Chciałem zwrócić, suchara, co ty mówisz, spoko park, ale... ale pisuary były z przegródkami?
2: Nie były, musiałeś... Nie, no były. były. Anyway, generalnie bardzo... No nie, mi się generalnie podobało. Trochę ironiczne było, że Orlen był sponsorem.
1: No ale hot dogi były?

0: miałem płytkę napis Orlen.
1: O,
0: i była też scena trójki i eksperymentalna. Także to było pięć scen generalnie.
2: A właśnie, a propos hot dogów, to rozumiem ty...
0: A Offen Jazz, przepraszam, jeszcze był.
2: Ty, rozumiem, ty zamawiałeś...
0: Nie zamawiałem, nie
2: właśnie testowałem. A myślałem, że
0: nie
2: bez ketchupu.
0: Nie jadłem.
2: I lałeś sobie słodkomanie i krzepki oradkę.
0: Nie. akurat praktycznie niestety, jeżeli chodzi o strefę gastro, nie mam zbytnio do polecenia, bo praktycznie nic tam nie jadłem.
2: Ale wyobraź sobie tak, poproszę samego bez ketchupu, wyciąga parówkę i leje. Wyciąga ten swój sos i tak ketchup i leje.
0: Tak, jakby tak. Także generalnie o festiwal based line-up był też w tym roku, także wszystko moim zdaniem poszło, no nie wiem, poszło po mojej myśli. Jakby ja się wybawiłem, byłem praktycznie od pierwszych koncertów do ostatnich i super. I to było to, czego potrzebowałem.
2: I już wiedziałeś, że wracasz napełniony energią do pracy.
0: Tak, tak. Na szczęście wziąłem sobie dodatkowy dzień wolny. Jak wracałem, także miałem taki dzień oddechu.
2: A, sprytnie.
0: Dokładnie, przemyślałem to.
1: To jest dobry patent. Nigdy, jak można, to bierzcie tak urlop, sobie planujcie, żeby wrócić, nie wracać prosto z powrotu do swojego miejsca pracy. To oddaję.
0: To prawda.
1: Tak. Czy macie jakieś ciekawe przemyślenia takie wakacyjne, które naszły was przez te ostatnie tygodnie? Tak na koniec tego.
2: Znaczy ja mam takie też przemyślenia. Znaczy, zapomniałem też wspomnieć, że ja w międzyczasie byłem też w ogóle chyba pierwszego dnia wakacji, bo to było, no już za jutro będzie równo 2 miesiące. 27 czerwca jeszcze, to było dzień przed tymi największymi upałami, byłem w takiej miejscowości, w której w sumie nie byłem wtedy jeszcze, bo to prawie 19 lat, bo ja tam byłem ostatni raz w sierpniu 2007 roku, a to był czerwiec, więc prawie 19 lat. To jest taka ośrodek Sajzy, tam jeszcze jak ja byłem, był swego czasu ośrodek, bo tam była stacja biologiczna UW i były też domki nad jeziorem, to jest koło Ełku. I tam właśnie byłem w ramach tych takich, bo mężczyźni jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, więc tam żeśmy pojechali. No to była taka historia wtedy z dzieciństwa, no i teraz chciałem sobie to przypomnieć, pojechać do tej miejscowości, bo dawno nie byłem, no nadal jest wyjątkowo piękne, więc też polecam. To jest taka miejscowość, gdzie tam kręcili w latach, pod koniec lat 90. taki serial, to się nazywało Siedlisko, tam z Anną Dymną. Tak, co kojarzę, raczej to jest końcówka lat 90.
0: A w jakich okolicach jest ta miejscowość?
2: No to jest w Okołełku właśnie.
0: W Okołełku, przepraszam.
2: Tak, Okołełku.
0: Okej, dobra.
2: A i jeszcze byłem ostatniego dnia, co zresztą nie było koncertów, tylko raczej jeszcze były te stragany z rzeczami na pikniku country w Mrągowie, bo byłem w niedzielę. No, tam oddaje klimat rzeczywiście to miejsce. No ale samo Mrągowo też było, ładnie się zjedziło, później jeszcze odwiedziłem Mikołajki, więc to też tak bardziej polskie, bo w ogóle to jest taki, mam mój zamysł, żeby w przyszłym roku już tak zapowiadając wyjechać tak przynajmniej na parę dni właśnie gdzieś nad jakieś Mazury, tylko raczej taki spędzić odpoczynek, w sensie, że no poleżeć, a nie nawet nie zwiedzać.
0: Polecam, robiłem to w tamtym roku z ziomkami.
2: A jak nie wyjdzie, to może Zalew Zgrzyński.
0: O, no to
2: jest. A no tak, bo Jakub jest z Legionowa.
0: Tak,
2: to jest ich Bałtyk, nie?
0: Nie jedź tylko przez Michałów Reginów, bo tam często jest korek.
1: Zawsze jest korek, jak w złych godzinach pojedziesz na Zalew Zgrzyński, nieważne z którego kierunku.
0: Tak, tylko że teraz tam po prostu remontują drogę, więc tam jest wyjątkowo.
2: A fakt, tam region, ale wiesz co,
1: dalej remontują ten wasz dojazd Legionowa?
0: Tak, dalej tam remontują.
2: Ale
0: jest lepiej, jest już lepiej generalnie, ale jakby...
2: Ale w ogóle wiecie, że ja na TVP3 w Kurierze Mazowieckim obejrzałem, że tam o wakacjach właśnie z Lewem Zegrzyńskim, ile to kosztuje, i tam były takie, że tam też są takie, można powiedzieć, ceny grozy, że tam, bo tam zabawka dla dziecka, tutaj wata cukrowa, obiad, tutaj w ogóle sam, bo na tą plażę to chyba tam też jest płatny parking, więc...
0: No to musieli zrobić, bo kiedyś nie było.
2: Zrobili, teraz jest płatny.
1: Myślę, że mogli w końcu stwierdzić, że to jest trzeba tak zrobić nawet.
0: Ale jest to bardzo niefajne zachowanie akurat.
1: Jest to tłoczne miejsce, bądźmy szczerzy. Tak. Zalew Zgrzyński, szczególnie właśnie po stronie tej bliżej Legionowa. Tam jest.
2: Czy on według mnie te plaże są trochę za małe? Oni powinni jednak zrobić jakieś takie większe, żeby patrząc, ile tam osób jeździ.
1: Problem w tym, że nie ma tam zbytnio gdzie zrobić większej plaży.
0: No nie masz jak tego rozciągnąć trochę zbytnio, w sensie, no dobra, chyba że chcesz poświęcić kawałek lasu.
2: Trochę, no to... Trochę ale w ogóle tam w ogóle jest, jak czasem przejeżdżam,

0: Tam w ogóle były jakieś takie też ośrodki z domkami, które teraz są opustoszałe, tam jakieś takie tego typu też...
1: Dalej są, nie, dalej są, one są w sensie...
0: Ale nie, ale część widziałem to ewidentnie, bo to było po prostu tak zarośnięte i te domki widać, że były opustoszałe.
1: No może tak być.
0: Ale też wiem, że jest też parę takich plaż, takich trochę ukrytych w porównaniu z tą, bo pewnie mówimy o tej najsłynniejszej plaży koło Nieporętu.
2: No tak, tak.
0: Tak, ale tam wiem, że są jeszcze inne takie nieodkryte.
1: Nie znaczy może zaraz byłem na niej akurat.
2: Ja właśnie na niej nigdy nie byłem, ja po prostu ją mijam bardzo często, bo jak...
0: A ja byłem swego czasu w liceum, ale też byłem na tych mniej znanych.
1: Lepsze jest ta od strony Wieliszewa albo gdzieś od strony Serocka, jakbyście chcieli sobie podjechać.
0: Znaczy tam po drugiej stronie też jest taka, ostatnio też tam byłem, ale... taka trochę zarosła, może, co prawda może to było przed sezonem, taka trochę bardziej taka ukryta, bo tam jest taki też ośrodek, ale przynajmniej był. Teraz tam właśnie, nie wiem, znaczy też są jakieś tam kurorty, ale taka jest taka jedna trochę bardziej ukryta, taka powiedzmy mniej znana niż ta w Nieporęcie.
2: Ta plaża, tak jest, można takie jeszcze miejsce pewnie znaleźć od strony bazy WTW, która jest tam po drugiej stronie mostu. Jak już się Zegrze Południowe kończy, zaczyna się Zegrze.
1: A, dobra, dobra.
0: Tam gdzie
1: dobra.
0: Wojsko jest?
2: No to po tej stronie, tak. To nie jest do końca, gdzie jest wojsko, ale to niedaleko dalej jest ta baza wojskowa.
1: Kiedyś przez przypadek jechaliśmy tam na rowerach i przeszliśmy, jeździliśmy sobie po terenie wojsko, nie wiedząc o tym.
2: No, myślałem, że to nie trudno, bo część tego terenu jest w ogóle nieoznaczona. Tak,
0: myślałem, tak, że płyta będzie taka i zaczęli do nas strzelać.
1: Nie, ale przeskoczyliśmy przez, jakby w sensie przerzucaliśmy rowery potem przez jakąś bramę, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy się wracać i widzieliśmy po prostu zamkniętą bramę przed nami i po prostu przerzuciliśmy i pojechaliśmy dalej.
0: W sumie to trochę brzmi, jakby was złapali, to jeszcze bym myślał, że jesteście szpiegami.
2: Na rowerze.
1: Wątpię akurat, w sensie tam pusto było. Ale patrzyłem sobie na te na bunkry, bo tam były też bunkry, można było, raczej były niektóre były otwarte, więc stwierdziłem, że można wejść. Nie wiem, czy to się przedawniło, to było 20 lat temu, nie wiem, 6 lat.
0: Tak, nie ma się nagrań.
2: Nie ma dowodów dokładnie na to, że Jakub Pruszkowski przebywał w bunkrach na terenach wojskowych, dokładnie, który nie powinien być nigdy.
1: Dokładnie, ale raz prawie wszedłem na poligon, w sensie na tam był tak, była taka bramka, poszukaliśmy wyjścia i tam był poligon, gdzie się jakby testowali strzelanie. Ale na szczęście akurat żaden pułk tam, żadnego pułku tam nie było.
0: Zaraz Jakubowie historię. No i tam przeskoczyliśmy i nagle patrzymy, idziemy.
2: A tam nagle... szkoła wojskowa.
0: Nie, a tam tabliczka pole minowe.
1: Tego się trochę bałem, tego się zawróciłem, powiedziałem, że dobra, jakby idziemy drogą.
0: I coś się... tak kliknęło mu pod nogą.
2: To było dosyć zabawne, zważając, że ten teren wojskowy tam jest, należy do szkoły wojskowej.
1: Tak.
2: Łączności. To jest to dosyć pole minowe, tam byłoby dosyć zabawną praktyką dydaktyczną. Selekcja. Był taki program kiedyś, reality show.
0: Wiem, kojarzę.
2: To byłaby dosłownie selekcja. Naturalna.
0: Najsłabsze ogniwo.
2: No, albo. Ja tylko jeszcze taki ostatni myśli, kończy się nam dosłownie czas, że...
0: Będzie forma wakacyjna, wiadomo.
2: Tak, na dyskusję nam przeniesie się od czasu. Że bardzo, jak dużo czasu spędziłem podczas tej pielgrzymki w takich miejscach, których nie są dużymi miastami, albo są wręcz wsiami, gdzie praktycznie nie ma oświetlenia, człowiek bardzo zaczął czuć, jak dużo kosztuje zaśmiecenie świetlne.
1: Jak się
2: patrzy w niebo i widać wszystkie gwiazdy
1: tak,
2: nagle,
1: tak, to
2: a w Warszawie się nic nie widzi, to jest straszne uczucie. Uważam, po prostu niebo nocne jest piękne i jakoś bardzo to doceniłem podczas tego.
1: To prawda, ja się cieszę, że na szczęście nie doświadczyłem tego jeszcze aż tak mocno, po prostu naturalnie zazwyczaj widzę. Po prostu widzę gwiazdy dalej
0: A właśnie oglądaliście zaćmienie słońca w Polsce?
2: Nie miałem okazji niestety.
1: Akurat zasnąłem dosłownie.
2: Cóż no.
0: Przypadek nie sądzę.
1: No właśnie, to też była środa chyba, tak dobrze pamiętam.
0: Tak, to była środa.
2: No, no widzisz, po prostu może masz środową drzemkę, po prostu musiałeś tak aktywować cię. Cóż, to co?
0: Dlatego Jakubie trzeba przychodzić na aktywację środową.
2: Trzeba.
0: No, żeby nie spać.
2: To prawda. Dokładnie. Tu nie możesz spać. Tu jest zbyt aktywnie.
0: To jest nasz popołudniowy poranek, który budzi właśnie między innymi ciebie.
2: No. Budzi wszystkich.
1: Znaczy ja, słuchaj. Żeby nie było, że cały dzień spę. W sensie po prostu wracałem z roboty i potem tak. Nie.
0: Bo tak bo moi drodzy.
2: Wiem, dzisiaj też to zrobiłem. A przymknę oczko półtorej godziny później. O, zaraz muszę iść do radia.
0: Kuba jest po prostu, pracuje nocą, bo jest Batmanem, a Kacper to Robin.
2: Batman. Cóż, to co? Za chwilę Warszawski Kurier Sportowy?
0: Tak jest!
2: Dobra, to zanim
0: po
2: on to jest.
0: Znaczy, wielki powrót po długiej przerwie.
2: A puścimy dokładnie DJ-a Blika i jego utwór K-Bara, więc za chwilę się słyszymy. A raczej Bartosza słyszycie, więc to wszystko z dyskusji. Elo!

0: się na tak.
1: Warszawski kurier sportowy. Tak, wracamy po przerwie, co prawda bez jeszcze intra, ale...
2: Robię tu intro.
1: Tak, Kasper
2: Robert
1: jest...
2: Robert Lewandowski, jest okazja, bo to nie miałem strzału. I gol, gol, Kasper, jak to zrobił?
1: Kasper Radzikowski to tak. Nasze AI, na jakie nas stać.
2: No, powiedziałem, fundusz że jestem AI.
1: Dobrze, no ale wracając, no to po tej dłuższej przerwie, no cóż tam w warszawskim sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej, no bo tak jak mówię, na sezon koszykarski jeszcze musimy trochę poczekać, aż zacznie się we wrześniu. No cóż, Legia Warszawa nadal na prowadzeniu z 11 punktami. Co prawda w ostatnim meczu zremisowała tylko z Piastem Gliwice 1-1, ale rzeczywiście jest nadal na pozycji lidera, chociaż trzeba zaznaczyć, że drugi Górnik Zabrze, jaki mający 9 punktów i na czwartej pozycji Lech Poznań z 7 punktami, w związku z tym, że uczestniczyli w europejskich porach, mają nie rozegrali jeszcze 2 meczy, więc teoretycznie mogą być jeszcze przed Legią. Natomiast trzecia Cracovia po 5 meczach ma 8 punktów, więc no, też się tam blisko trzyma tej stawki. Natomiast i to by było na naszą ekstraklasę, natomiast jeśli chodzi o Polonię, bo w międzyczasie od naszego ostatniego spotkania byłem w ramach akredytacji, jakiej udzieliło nam właśnie Klub Sportu Polonia na meczu Ruch Chorzów, Polonia Warszawa, znaczy Polonia Warszawa Ruch Chorzów, bo to był mecz w Warszawie. No i cóż, czarne koszule po raz pierwszy w tym meczu no, straciły punkty, bo doszło do remisu, chociaż mecz był szczerze mówiąc bardzo bardzo ciekawe, emocjonujące, również kibicowsko, bo było dużo kibiców właśnie z Chorzowa. Mecz trzymał w napięciu. Polonia no, grała naprawdę dobrze, nawet prowadziła ten mecz, ale nie wyszło na prowadzenie w tym meczu, tylko musiała gonić wynik, ale za to no, dominowała, ale no, nie przełożyło się wygraną, ale remis to jest naprawdę uczciwe. Potem nastąpiła niestety przegrana z Pogonią Siedlce na wyjeździe i ostatnio znowu na wyjeździe, znowu wygrana z Termaliką Brukbet Nieciecza 3-1 i Polonia właśnie z takim oto dorobkiem, znowu wracając na zwycięskie szlak, zdobyła 10 punktów, może mniej niż w wyższej lidze Legia i z tym wynikiem je zajmuje czwartą pozycję, chociaż zarówno trzecia, jak i druga drużyna ŁKS i Miedź Legnica mają po tyle samo punktów, też po 10. Natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 11 punktami prowadzi tę tabelę, za Polonią Arka Gdynia. A następny mecz, na który z chęcią zapraszamy, już odbędzie się na Konwiktorskiej 6 już w tą sobotę o 15:30, gdzie drużyna Polonii Warszawa podejmie drużynę do niedawna ekstraklasowicza, czyli Lechię Gdańsk, która po 5 meczach ma 4 punkty i zajmuje 16 miejsce w tabeli, czyli jest pierwszą drużyną najwyżej w strefie spadkowej. No ale zobaczymy, bo Polonia z tego co zawsze tak obserwuję ma właśnie problemy z tymi drużynami niżej w tabeli niż ona sama. Chociaż wydaje się, że to powinno być pewne zwycięstwo. No cóż, zobaczymy. Na pewno o tym opowiemy w następnych wydaniach Warszawskiego Kuriera Sportowego. Cześć.
2: Cześć.
1: Marek Sierowski, cześć.
2: Marek Sierowski, cześć.
3: Żegnam się.
2: Żegnamy się. Żegnamy się, tak.
3: No tak.
1: No dzisiaj no tak jest.
2: Dzisiaj
1: no,
2: wakacyjne klimaty, więc zrobimy wakacyjne wydanie. Ha. Tak. Taki sprytny manewr zrobiliśmy. Nie wiem jak to podsumować, ale ważne jest to, że było ciekawie, było aktywnie i mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przez ostatnią godzinę i 12 minut.
1: O.
2: No jest 19:41, więc już wykorzystaj swoje pole do manewru i się popisałeś wiedzą dzisiaj o tym, co się dzieje na naszych warszawskich głównie boiskach piłkarskich. I tym optymistycznym akcentem. Czy nazwałbyś to optymistycznymi akcentami?
1: Bo tak, no, no było wakacyjnie, więc.
2: Było wakacyjnie.
3: Coś się dzieje.
1: Jeszcze na zewnątrz jest widno, więc.
2: To prawda, jeszcze jest na zewnątrz widno przez nasze okno na nasze studio, które daje nam światło do studia, które nie jest światłem sztucznym, jak lampy, które też są zapalone. Tak, dobra, już nie przedłużę. Byliśmy dzisiaj w studiu, Bartosz Kałuża.
1: Adieu.
2: Realizował i za mikrofonem popisywał się wielorakimi talentami Jakub Truszkowski.
0: Do widzenia.
2: Ja nazywam się Kacper Radziekowski. Dziękuję wam za to, że tu byliście z nami i mam nadzieję, że słyszymy się również za tydzień. Mam nadzieję, że w większym składzie, przynajmniej niezmienionym składzie.
1: Nasza audycja po prostu jest jak zimne piwo po pracy. Zawsze warto na nie czekać.
2: Bartosz, będziesz miał teraz jeszcze okazję na suchara i tym będziemy kończyć dzisiejsze wydanie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.
1: Jak nazywa się samochód, którym ludzie jeżdżą za karę? Karawan.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić?

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się. Jest to śnie.

0: to vote.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz? Jazz.

0: od Wagi.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.